chi aba kuemile chihende atino pali komutima oyone lebla owe mutsanga atia atuna kwa mene naho olwanto solo ya molobebe nonwatia ati wasinjo kwa chihende